0: Aktual. Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: na koncertu, ker karte so na
1: Top Eventu!
0: Bravo!
2: Vrača se spektakel leta, aktualov rojstni dan.
0: Zdaj vemo, kaj počneš ti v prostem času.
3: Čak je, en aplavz. Edin en del, Mala Martina baš je fina, a?
0: Ja.
3: Kaj si jaz fina?
0: Taka fina. Fina kot fina...
3: Balerina.
0: Fina balerina.

0: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Vrača se spektakel leta, aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.